Monga bala kona pesa monga ota la suki na lainga. Nango balu se na ushoti nzeti bilau. Sosten Michaela uzone ita nanga bako mtu kusala. Dieu merci go gadiem ju. Moi singa tia na tia vaka. Sambela nzoni matanga ti ponte koto wala ti baranga siwa. 75 93 33 33 72 29 52 52.